0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Conosco no Rádio Moçambique, Tete, com fé, cântico, lot, sapa, 324 meter band, timida, mef. Luiropa nene 163 kHz. Ia yomvera tunakubatsira ni journal da manhã, mogriza nandi anzatu ku Maputo. Makomatu nonse konsenditu kumene muli kuti imva nthawi ino. Ndiye satiremo ndi nthawi yakuti ife tikupatsireni nkhani mchinyanja. Owerenga nkhani ndi otilia bendito. President wa dziko lino wasimba zakufunikira kwa munthu kukonda dziko lake komanso kudzipereka pa ntchito zolimbikitsa mtendere ku Mosambike. Daniel Chapo anali kulankhula izi dzulo ku Maputo pamene analandira gulu la bungwe lotchedwa Mosambike Primeiro kaya kuti choyambirira Mosambike lomwe likutsogoleredwa ndi Bishop Rodrigo Dambo. Pantawiyo president wati kukhala ndi umodzi pakati pa anthu a dziko lino ndi kofunikira pa kufuna kulikweza ndipo wati ngati anthu onse atakhala ndi ganizo lakuti Mosambiki choyambirira ndiye kuti kudzadzuka ntchito zosiyana-siyana. Daniel Chapo wayamikanso zochita abungweri pa kupezeka mwazimai nkulu lawo zomwe ndizothandiza pa makhalidwe anthu pakuti pali mwambi umene amati kuphunzitsa mkazi ndi kuphunzitsa onse okhala mudzi wake. Bishop Rodrigo Dambo wayamika zochita president wa dziko lino polimbana ndi nkhani za anthu kumabadwa nditi kumabana kaya kutengedwa mwachikole kumanso polimbikitsa makhalidwe abwino mdziko. Makampani 23 a mdziko la Italia afika kumapeto mwezi wa mawa pakufuna kudzatsakula ntchito zawo zomwe zingadzapatse mwayi wa ntchito kwa anthu oposera 18,000. Ampondamatika mdziko la Italia akufuna kudzayamba ndi ntchito za umangamanga za mtengatenga ulimi ndi migodi. Nkhani yafotokozedwa dzulo lachitatu ndi kazembe wa Italia ku Mosambiki Gabriela Nisi emwe wati akufuna kutchukitsa dziko la Mosambiki mdziko lake maka pa ntchito za chuma ndi malonda. Kazembeyu wati Mosambiki ndi Italia ali ndi zolinga zimodzi-modzi pakufuna kuti dzikoli lipese ubwino. Mboma la Mapai kuyambira dzulu lachitatu lili ndi malo osungira mu madzi ochita kukumbidwa amene athandize so kuphatikiza pakumwa anthu kutsirira sombewu madimba. Malowa omwe ali ndi matanki awiri opachika pamwamba komanso malo omwetsera ziweto madzi ndiyena adzipereka chakumwachi ku anthu oposera 2,700 okhala mbomalo. Polankhula pamwamba otsakulira malo ogawa madziwa bwana mkubwa wa chigawo cha Gaza Margarida Mapanzeni Shongo wati malowa adzipereka madzi mmidzi pa nthawi yachilala. Bwana mkubwayo wati ndi nkhani yosangalatsa boma komanso anthu okhala mderalo omwe kuphatikiza pa kumwetsera zifuyo zawo adzipezanso madzi othandiza kutsirira mbewu. Margarida Mapanzene wapempha anthu a mderalo kuti asamalire kuti pasaoneke chitsulo china chowonongeka mwamsanga. Malo amene amangidwa kumudzi wa masosha mboma la Mapai ndi thandizo la ndalama za Banco Mundial. Mukubva tonkhani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Tete irawo yati nkudzatsakula njira ya mpanipani ya umunji ngati America atachotsa asilikali yake mphepete mwa dziko la irawo. Ndipo nkhani zikuti America nawonso alengeza za kuchotsa zita zimene anaika kudziko la Irawo. Ndiponso zikuti zili mkati zokambirana pakufuna kukhazikitsa mtendere kutha kwa nkhondo imene ikupinga njira yodwetsa mafuta ushuluka. Uganda tseka maliro ndi malire ake ndi dziko la Congo Democratic kamba kakufalala kwa ntenda ya Ebola. Kutseka malirewa kwa gamulidwa ndi atsogoleri a Uganda pakufuna kupewa kufika ku kwa ntenda ya Ebola imene ikufalala kwambiri mdziko la Congo Democratic. Ndipo ku Uganda anthu asanu ndi awiri anawapeza ndi ntenda ya Ebola imene inapha munthu mmodzi mdzikolo. Chodzikiratu nchakuti anthu pafupifupi 2000 ndi omwe anatenga ntenda ya Ebola ndipo okwanira 200 kufanayo. Nzaka makuma asanu zomaliza ntenda ya Ebola inapha anthu oposera 15,000 maikwa ku Afrika. Khani tu zomwezi nchinyanja.

Malonjo mvera konse kumene muli. Ndabweranso ndi programu ina ya zaulimi. Mwenindine Freedom to Down pa makina a Marildo Roberto.

ndiye na tenepo abvesere wathu muno mu studio nthawe zati sitanthatu na mphindi makumi atatu dzuwa itora i 30 minutos Ofelio Gezani, mvesere mkulu wa Radio Mosambiki uku nsadzwa yayi kukasakatiza alikuti alikutibva bwino kumweko pa nthawe zinozi kumalire na dziko la Zambia mboma la Chifunde. Nsiku imwe ndzakhala na mpata wakugwalira kumwe kufuna dzachita kubvesesa bwinobwino pa madzina mawiri aya. Thangwe mwi ubodzi ukhala na madzina mawiri ntsadzu kasakatiza pabodzibodzipo tu mungabva kuti ali ku ntsadzu ayayi ali pakasakatiza mpabodzibodzipo tsono thangwe dzachita kukhala na kumalire na dziko la Zambia tatenda pa Ofelio Gezani kumweko kukasakatiza mboma la Chifunde malire na dziko la Zambia awa ali kutibva pa Onda Media. Ndiye na tenepo tingati tione hapa tibve kuimba kwa Inacio Minijo Bizeke mulumbwana umwengwa kubado wa uko kunyamvu koma panopa mbakhala pa Byron Padwe nyamvu kuboma la Shangara. Ndiye ali kukhala pa Byron Padwe muno nyungwe ali kuti na kobiri zanuzi ubale mwataya alipo omwe anazo nzeru za kuperewera nzeru za pezipezi akaondo khala nazo kobiri mbadzali nzangoto abale zidaipa tu kobiri zimbamara mudzwa dzodzwa yaine mwaona azinjo mwe magole ambuyo mukubiri akhanazo akafika mmipeta mu mutani siku zino wapunguzika mvuvu tu wa anthu kuenda kachita mandamanda sirveja paseni huyu tani wapunguzika mvuvu kobiri zamara zamburuka. Ntenepo abvesere watu